dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

We sit together on the sofa.

0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: znowu wyjeżdża z garażu, bo do niedawna przy tych cenach to jednak stał i się kurzył. Harley, Bój, Dżemu, tak was witamy w piątkowy poranek. W składzie porannym Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz, dzień dobry. Za chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: Myślisz o likwidacji pieca węglowego i ociepleniu budynku jednorodzinnego? Weź dotację z programu Czyste Powietrze. Miasto Bydgoszcz zaprasza do kontaktu. Jako operator programu pomoże w złożeniu i rozliczeniu wniosku o dotację. Szczegóły pod numerem 52 58 56 403 oraz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziącka 915. Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: Mamy punktualnie godzinę 6, 9 września w kalendarzu i to jest piątek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
7: Niektóre szkoły na Mazowszu dziś zamknięte, to w związku z ostatnimi atakami uczniów. Nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm przyjął ustawę. W wiadomościach też pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu CPN. Dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły będą zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami. Wczoraj w Leszczydole Nowinach w gminie Wyszków 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, a także przedszkola na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Również Legionowski Ratusz poinformował, że 2 podstawówki, 3 i 7, zostały zamknięte w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z rzekomym internetowym wyzwaniem, które ma być związane z ostatnimi atakami w szkołach. Policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane.
8: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
7: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Mazowiecka kurator oświaty na dziś zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
10: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
7: Dziś ceny maksymalne paliw są nieco wyższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,80 zł, a oleju napędowego 7,82.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Beata Korzeniowska, dzień dobry. Zaglądamy na bydgoskie ulice. Przybywa samochodów na Artyleryjskiej, Kamiennej, na Szubińskiej, w okolicach Ronda Turbinowego, a więcej aut już na Wałach Jagiellońskich, chwilami na Moście Bernardyńskim czy na Kujawskiej. Więcej samochodów też na Nowotoruńskiej, w okolicach Kieleckiej.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: Zimny poranek, na termometrach 8-9 stopni, ale temperatura odczuwalna to tylko 2, a wszystko przez nieprzyjemny, momentami dość silny wiatr i on będzie tak dmuchać gdzieś do końca dnia. Maksymalnie na termometrach dzisiaj tylko 14 stopni, około 13, a do tego dużo chmur. Jutro 14 stopni i przed południem deszcz, parasol przyda się też w niedzielę i w poniedziałek.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej przypomnijmy sobie kilka rzeczy, na przykład wielką literaturę oraz sztukę pisania listów.
3: Także po szóstej z okazji piątku zaczniemy zbierać nietypowe rady na weekend, na przykład bądź grzeczny. No, a to tak mówi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Pet Shop Boys. 4 po 6.

0: Men at Work, tak was budzi Radio Złote Przeboje na dzień dobry 9 października, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piąto longo, 6:11 na zegarach, a my sprawdzamy o tej wczesnej porze, co tam w kalendarzu.
1: 46 lat temu Czesław Miłosz został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. 9 października obchodzimy również Dzień Poczty i Pisania Listów.
0: Gdzie mi tutaj poszło? No i pamiętajcie, że listonosz zawsze puka dwa razy.
2: Tak. A wy nadal kultywujecie epistolografię. Bardzo przepraszamy za wyrażenie. Łapcie telefony i zadzwońcie pod numer 22 44 i 30. No i po prostu opowiedzcie, czy zdarza wam się jeszcze pisać listy. Czekamy, dajcie znać, a w Radiu Złote Przeboje Natalia Kukulska w biegu, czyli w takim samym stanie jak my. Jest 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry.

0: Justin Timberlake w zgodnym, cudownym duecie. Pasują do siebie jak parówka i musztarda, jak frankfurterka i chrzan, proszę Państwa, jak kawa i mleko. Jest cudownie, jak ser i ketchup jeszcze trzeba dodać i mamy komplet. 19 minut po 6, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, jak sobota i niedziela, właśnie z myślą o weekendzie. Za chwilę będziemy te wibracje weekendowe przywoływać. Z lat 80. zagramy Alfa Willi, z lat 90. Spice Girls, a wy bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflo Farm.
9: Promocja w salonie Łaptek Domagalscy. Ludzie, jak to się opłaca!
10: Tylko teraz na hasło radio dodatkowe 10% rabatu na wszystkie oprawki. Optyk Domagalscy, Bydgoszcz Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?

0: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Spice Girls w piosence Stop. My też proponujemy: zatrzymaj się, przestań boksować z robotą i zacznij myśleć o przyjemnościach. A z okazji dnia pisania listów pytamy też od rana, czy wy ciągle taką sztukę znacie.
1: No, ciekawe.
0: 22 44 30. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, było pytanie o to, czy nadal piszę listy.
0: No.
2: Tak, uwielbiam pisać listy, zwłaszcza wiecznym piórem, więc to jest fantastyczny sposób na budowanie więzi. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, Ewa, serdecznie dziękujemy za ten znak, albo inaczej znaczek, że ktoś dalej jednak te listy pisze. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy chcieliby dorzucić od siebie jeszcze trochę tego właśnie porannego, piątkowego entuzjazmu. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry teraz leci Stevie Wonder, 6.32.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Reklama. Złote przeboje w drodze.
17: Więcej samochodów już na Kamiennej, tam gdzie trwa remont, ale aut przebywa też w okolicach Gdańskiej. Więcej samochodów już na Grunwaldzkiej, na Nakielskiej, na Szubińskiej. Na Wałach Jagiellońskich już ustawia się kolejka aut. Sporo samochodów przed rondem Fordońskim, przed rondem Toruńskim i na Nowo-Toruńskiej przy Kieleckiej.
16: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: wiosna, a kto...
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i chcemy was zapytać od samego rana, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, no bo radę bądź grzeczny to już słyszeliśmy, prawda?
3: Tak, tak.
4: Na przykład, jeśli chcesz iść na grzyby w sobotę rano, to połóż się spać przed 21.
5: Ja usłyszałem taką, nie planuj weekendu, weekend sam się zmarnuje.
2: No tak,
3: albo,
2: można też.
3: Albo posłuchajcie tego, odpoczywaj aktywnie, co jakiś czas przewracaj się na drugi bok. Fajnie, nie? A teraz kolejna was. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 22 44 30. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: Czekamy, zapraszamy za najciekawszą radę. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
1: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 80. Tak właśnie brzmi New Order w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątkowy poranek, 5 minut zostało do godziny 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niepokój wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, to wszystko po atakach na Mazowszu. Część szkół będzie dzisiaj zamknięta, a przy tych działających będą patrole policji. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 9 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Więcej policyjnych patroli przy szkołach po serii niebezpiecznych zdarzeń na Mazowszu. Sejm za blokowaniem nielegalnych treści w internecie. W wiadomościach też kosmiczna zmiana warty. W kilku powiatach województwa mazowieckiego niektóre szkoły będą dzisiaj zamknięte. Między innymi w Pułtuskim, Wołomińskim, Ciechanowskim czy Legionowskim. To po serii ataków w placówkach. Ataku nożownika w Ostrołęce, zabójstwie Woźnej niedaleko Wyszkowa i udaremnionym ataku w sierpcu. Przy szkołach w całej Polsce powinno się pojawić więcej patroli policji. Apeluje o to do MSWiA premier Donald Tusk. Wiem, że to trudne zadanie, ale już od pewnego czasu policja stara się przynajmniej raz dziennie patrolować okolice szkół, mówił premier.
18: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
17: Patrole policji i straży miejskiej pojawią się na pewno przy każdej szkole w Warszawie, zapewnił o tym stołeczny ratusz. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
19: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
17: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Po 237 dniach w kosmosie wrócili na Ziemię. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bezpiecznie wylądowała na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, prowadzili na orbicie eksperymenty naukowe. Tydzień temu na stację poleciała już kolejna ekipa astronautów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach w Szanghaju. W południe na wrocławianina czeka w drugiej rundzie Serb Nowak Dżokowicz, z którym Polak jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, tyle że w Pekinie, na kort wyjdzie Iga Świątek walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
21: Więcej samochodów na Wyszyńskiego, na Artyleryjskiej, Kamiennej, na Grunwaldzkiej przed rondem Maczka i rondem Grunwaldzkim. Więcej samochodów już też na Szubińskiej, aut przebywa na Solskiego. Kolejka samochodów już ustawiła się na Wałach Jagiellońskich. Więcej aut także przed rondem Toruńskim i na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej.
1: Pogoda w Bydgoszczy.
21: Powiało chłodem i tak chłodno już teraz będzie. Dzisiaj 14 stopni około 13, jutro też 14, w niedzielę 13 stopni. W przyszłym tygodniu, no właśnie, takie temperatury chłodne będą też noce od 4 do 7 stopni. I sporo deszczu i w weekend, i w przyszłym tygodniu. Chociaż widzę w prognozie też odrobinę słońca.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
22: Dzień dobry, po siódmej będziemy mieć dla was wiadomość wagi najwyższej, mianowicie jak uzupełnić braki na koncie i to tuż po weekendzie.
23: Po siódmej też ekskluzywna oferta pracy niezwykle odpowiedzialnej, czyli pilny komunikat RCB. A w ogóle to mamy piątek, piąteczek, piątunio. Budzi was radio, Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie siódmej, a to już wilki i urkę.

0: od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, albo jakby powiedzieli chłopcy z Backstreet Boys, złotą polską jesień, baby, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od Radia Złote Przeboje. Dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zupy dyniowe, na herbatki rozgrzewające, na wkład własny na wyjazd do ciepłych krajów. O. Też może być. Chcecie zagrać o tę kasę, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9:30 bawimy się w finale. I tak było ostatnio.
1: Moniko z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. Poranna ekipa oszalała normalnie razem z Moniką. Ty też tak możesz. Bądź jak słuchaczka Monika z Wrocławia. Zagraj i wygraj 1000 złotych polskich w kilka chwil.
2: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl. No a kolejny finał zabawy Złote od Złotych już w poniedziałek, już po 9:00.
0: Złote od Złotych.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt Freud, Arnold Schwarzenegger, Ferdynand Porsche, a jeszcze kilku znanych Austriaków moglibyśmy wymienić, a wśród nich ci właśnie przyśpiewający przed chwilą Life is Life, zespół Opus, który budzi nas w piątek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
1: Jak jest piątek, to musi być dobry bit, dlatego London Beat już za chwilę w radiu Złote Przeboje, a później sięgniemy po dyskotekowy hit z czasów, w których na parkietach po prostu się szalało od rana, o nie, od nocy do rana, o tak. Earth, Wind & Fire i September. Bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Jaj, to już piątek, tak. O, coś przyszło.
1: Dostałeś SMS-a.
0: Kochani, no wygląda na to, że takiej informacji od RCB to jeszcze nie dostaliśmy. No to uwaga.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do pracy.
0: O, ciekawe.
2: Między innymi do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej. Proponowane zarobki to nawet 12 tysięcy złotych brutto.
3: Trochę się napalamy my, poranni prowadzący, bo chyba się nadajemy. Po pierwsze, swego czasu prowadziliśmy, nie wiem czy pamiętacie, radiowe Centrum Bezpieczeństwa, w skrócie RCB. A po drugie, potrafimy odróżnić lubuskie od lubelskiego.
0: Brawo,
3: a teraz ostrzegamy, bo będzie jeden z fajniejszych przebojów do tańca z lat 80. Nogi mogą być niespokojne. Weekend idzie. Sandra gra w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten przebój Manamu na osi czasu. W 1991 roku w tym telewizyjnym muzycznym show pojawiają się przeboje, oj, przeróżne, z przeróżnych dekad, od Manamu do Modern Talking.
1: No i ten weekend właśnie zapraszamy Was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do Was z ekranu będzie Wasz dobry znajomy, jeden z poronnych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Polecamy też Facebook i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Kolejka samochodów ustawiła się już na Wyszyńskiego, więcej aut na Artyleryjskiej, na Kamiennej, korek na Grunwaldzkiej, przed rondem Maczka, więcej aut przed rondem Grunwaldzkim, ciasno na Szubińskiej, dużo samochodów na Wałach Jagiellońskich, wokół ronda Toruńskiego czy przed rondem Fordońskim.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No piątek dzisiaj, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i przyjemności. No i pytamy was w związku z tym, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, oprócz czegoś w stylu bądź grzeczny i wyśpij się oczywiście. 22 44 3 0.
2: Niedzielna praca porażkę się obraca.
3: Wczoraj do mnie zadzwonił szef z takim pytankiem. Mam dla ciebie super propozycję. Przyjdź w sobotę do pracy, odpoczniesz.
1: Jest to jakaś opcja. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 22 44 3 0. Czekamy także mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą radę obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. Radzimy zaparzyć w sobotni lub niedzielny poranek. Taka rada nasza. 22 44 3 0.
0: Mamy temat.

0: Cyndi Lauper budzi nas w piątkowy poranek. 5 minut zostało do 8, a teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo mamy informację dosłownie sprzed chwili.
1: Tak, jest to informacja sprzed chwili, bo kolejny nastolatek został zatrzymany po internetowych groźbach wobec szkoły. Tym razem w Szczytnie. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8.

0: influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Reklama.
20: 9 października mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
21: Policyjna akcja o świcie w Szczytnie. Zatrzymano nastolatka podejrzanego o groźby w sieci. Nocny alarm na Lubelszczyźnie. Znów zawyły syreny. Za 3 godziny poznamy laureata pokojowego Nobla. Po godzinie 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Chłopak został przewieziony na komendę, trwa wyjaśnianie tej sprawy. Późnym wieczorem wpadł inny nastolatek, który prawdopodobnie jest autorem filmu z groźbami ataku na liceum w Przasnyszu. Nagranie miał wygenerować przy pomocy sztucznej inteligencji. Sąd rodzinny w Wyszkowie zdecyduje dziś z kolei o losach nożownika spod Wyszkowa. Nie jest wykluczony wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły. W podstawówce we wsi Leszczydł Nowiny zabił wczoraj przed południem woźną i zranił nauczycielkę i dyrektora. To właśnie on i jedna z nauczycielek obezwładnili atakującego. Rodzice uczniów z niepokojem opowiadają o tym, co działo się w szkole.
0: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
19: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
0: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
22: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
19: Ulga, że już są dzieci przy panu?
23: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
21: W tym tygodniu na Mazowszu były dwa ataki, oprócz Wyszkowa także w Ostrołęce, gdzie 19-latek rzucił się z nożem na 9 osób. Z kolei w sierpcu 17-latek planował atak, ale zatrzymała go policja. W związku z tymi wydarzeniami dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego część szkół jest zamknięta.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
21: Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Obrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat Pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
24: Dużo samochodów w tej chwili na Fordońskiej, w okolicach wiaduktów, na Artyleryjskiej, Kamiennej, na Wyszyńskiego, na Grunwaldzkiej, spory ruch i przed rondem Maczka i przed rondem Grunwaldzkim. Dużo samochodów na Szubińskiej, na Wałach Jagiellońskich, korek, spory aut także przed rondem Toruńskim i Fordońskim.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: Pochmurny i wietrzny będzie ten piątek w Bydgoszczy, a przez to chłodno. 14 stopni, tyle na termometrach, gdzieś maksymalnie około 13, ale przez wiatr ta temperatura odczuwalna będzie niższa. Jutro 14 stopni, przed południem deszcz, popada też w niedzielę i w poniedziałek, w przyszłym tygodniu dużo deszczu, chociaż na przykład wtorek ma być pogodny i słoneczny, ale będzie chłodno.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry. Co będziemy robić po ósmej?
3: Będziemy grać w grę.
2: I to taką fajną, tak, muzyczną grę. Hitster.
3: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji. Dzień dobry wszystkim. W piąteczek, piątunio. 4 minuty po godzinie 8. A gramy wam Bad Boys Blue.

0: Aha, no to już piątek, kochani, 11 minut po godzinie 8. W ubiegły weekend, przypominamy, wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących, co tam tak se mruczy, tak się uśmiecha teraz, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak ów wspomniany prowadzący, są tam też inne gwiazdy, tak, prawie tak samo znane.
1: No tak, i zatrzęsienie gwiazd. I te gwiazdy, słuchajcie, będą grać w grę w każdy weekend, oznaczać przeboje na osi czasu, no i wspominać wydarzenia z własnego życia związane z konkretnymi przebojami. W najbliższą niedzielę wieczorem w Hitsterze wystąpi m.in. Tomek Szczepanik z zespołu Pectus.
2: Cześć, z tej strony Tomek Szczepanik. Zapraszam was serdecznie do oglądania nowego formatu, nowego programu Hitster, opartego na grze planszowej, no ale przede wszystkim programu muzycznego. Będzie dużo wspomnień, tak, uśmiechu i dobrej muzyki. Zapraszam. No.
0: Tomek Szczepanik, Pectus, ale także Roxy Węgiel, Tatiana Okupnik, Sławomir wystąpią w ten weekend w Hitsterze oraz prowadzący z porannego programu Radia
1: Złote
0: Przeboje. No, dobra. A klimat tego nowego muzycznego show możecie zobaczyć i poczuć na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Bardzo mocno zapraszamy i gramy Beatlesów!

0: Studio 54 w Nowym Jorku, The Hacienda w Manchesterze, The Blitz Club w Londynie, Le Palace w Paryżu, nie wspominając już o klubach na Ibizie, Amnesia, Pasha i Space. Nie, żeby wasi prowadzący aż tak często bywali we wspomnianych, ale wspominamy te kluby, gdyż zagrała przed chwilą królowa dyskotek lat 80. CC Catch, no i wspomnienia odżyły.
1: Wspaniałe, tu radio złote przeboje na dzień dobry. Wasi prowadzący do dyskontów zaglądają częściej, zwłaszcza, że dzisiaj piątek, no powiedzmy to sobie szczerze. Już za chwilę wręczymy poranną kawę naszego programu w zamian za udział w dyskusji dzisiejszej piątkowej, ale za

0: czy żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
0: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Już za chwilę wręczymy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, czyli nie ma co, nakręcamy się trochę na weekend. No i przez poranek cały pytaliśmy, jaką dostaliśmy nietypową radę dotyczącą weekendu. Czas na podsumowanie.
2: Żona mi poradziła, czym jutro poszedł do pracy, to spokojnie sobie posłucham Złotych Przebojów.
3: Moim zdaniem dobra rada jest taka. Ja ci radzę, rób jak chcesz.
4: Dziękujemy. Złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, za radę rób jak chcesz. Choć gdybyśmy my usłyszeli od naszych żon, to byśmy chyba jednak nie mieli odwagi. A w ogóle to odpocznijcie w weekend i to jest nasza rada. A po nim wrócimy z nowymi tematami i nagrodami.

0: Glass i grupa Blondie, a ta piosenka w pierwszej wersji nazywała się The Disco Song, gdyż ma zachęcać do zabawy i dlatego pojawiła się u nas w piątek w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Normalnie jak wasi prowadzący wychodzą na parkiet, to wygląda jakby zakładali Ministerstwo Niemądrych Kroków. Polecamy za 25:09.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek, za chwilę zespół Foreigner, jeden z ich najfajniejszych przebojów, a wcześniej wyjedziemy naszym złotym korkowozem na polskie ulice i podpowiemy wam, jak ominąć korki. We'll be right back.

0: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Muzyka i głos AI.
3: Top

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dużo samochodów na Artyleryjskiej, na Kamiennej, wciąż sporo aut na Wyszyńskiego. Więcej samochodów przed rondem Fordońskim, Toruńskim, chwilami jeszcze na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej. Więcej samochodów na Wałach Jagiellońskich, na Szubińskiej, sporo aut także na Grunwaldzkiej. Teraz więcej przed rondem Grunwaldzkim.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: można się cieszyć, ale bez podskakiwania. To będzie, słuchajcie, zakaz rodem z niemieckiego stadionu.
1: Jak już mówiliśmy w wiadomościach Radia Złote Przeboje, drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a jej ruchy mogą powodować złe samopoczucie kibiców.
2: No to kiepsko, ale donosimy, że my mamy gorzej, kochani. Złe samopoczucie pojawia się na sam widok tego, jak nasi grają.
0: No już dobrze.
2: Tableteczka pod język i Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje i będzie dobrze, kochani, będzie dobrze. Orły nasze, sokoły, herosy. Za 12:09.

0: Szula z samego środka lat 80. w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piątkowy poranek za 5 minut 9. A teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo od wczoraj jeden temat w Polsce dominuje.
1: Ataki i próby ataków w szkołach to niezmiennie temat numer jeden ostatnich godzin. Są kolejne zatrzymania. Te najnowsze informacje już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
20: Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest 9 października i to jest piątek. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Policja zatrzymała 10 osób rozsiewających dezinformacje o atakach w szkołach. Mocno wieje nad Bałtykiem i na północy kraju, są żółte i pomarańczowe alerty. Jeden tor, jeden peron. Tak ma wyglądać nowe oznakowanie na kolei. 10 osób zatrzymanych w sprawie filmów w internecie, które informowały o planach ataków w szkołach, dowiadują się nasi reporterzy. To m.in. osoby z Pruszkowa, Otwocka, Krakowa i Szczytna, które wrzucały do sieci filmy rozsiewające dezinformacje, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
21: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
1: Jednocześnie do tej pory policja skontrolowała 11 tysięcy szkół i okolic szkół, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice.
21: W tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych informacji, które wskazywałyby na to, że istnieje jakiś rzekomy challenge, który ma spowodować masowe ataki w szkołach, więc to w tej chwili dementujemy, ponieważ nie potwierdzamy tego, nie znaleźliśmy żadnej wiarygodnej informacji na ten temat.
1: Wśród 10 zatrzymanych w ciągu ostatnich godzin są także 2 15-latkowie, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, którzy zamaskowani zapowiadali ataki w szkołach. Wczoraj w Leszczydole, Nowinach, w gminie Wyszków, 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Uwaga na silny wiatr. Mocno wieje dzisiaj na wybrzeżu i właściwie w całej północnej Polsce. Pomarańczowe alerty synoptyków obowiązują od Trójmiasta po Koszalin oraz na Mierzei Wiślanej. Żółte ostrzeżenia w Zachodniopomorskiem oraz Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Większość tych alertów obowiązuje do 15. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru. W tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
22: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie piłkarki zaczynają baraż o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze nigdy biało-czerwonym nie udało się wygrać. Pierwszy mecz dziś w Louvain, rewanż we wtorek w Gdańsku. To ma być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5500 metrów. Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza startować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norwek w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Zmianę pogody mamy od dzisiaj chłodniej, będzie też więcej chmur i popada deszcz. Na termometrach od 13 stopni w Warszawie, 14 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, do 15 stopni w Gdańsku. Weekend też chłodny i z deszczowymi chmurami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Dzień dobry, jak mówi stare, mądre przysłowie, dobry piątek na początek. Dzisiaj fajne wydają się nawet te najbardziej niezdrowe pomysły na weekend.
0: Ale my mamy lepszy, o 9:30 zagrajcie o grę Hitster, gdyż z tą planszówką to nawet jesień nie będzie straszna. No chcecie się z nami pobawić, zajrzyjcie szybciutko na stronę złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, Hitstera będziemy mieć dla was za niecałe pół godziny. 4 po 9:00.

0: pamiętacie Alizę? Ten przebój ma już 23 lata. Obecnie Alizę już nie śpiewa, ale za to tańczy, a nawet prowadzi Akademię Tańca na Korsyce wspólnie ze swoim mężem, tancerzem, którego poznała w Tańcu z Gwiazdami. Czyli to prawda, co mówią, że ten program do niejednej ciąży doprowadził. Znaczy, do niejednego małżeństwa, chciałem powiedzieć.
1: No właśnie. To jest radio złote przeboje na dzień dobry. Cały tydzień już tam ciąży, proszę wybaczyć. Jest piątek, jest nieźle. No a teraz zespół, który żeby wybrać swoją najpopularniejszą płytę, musiał wziąć kredyt bankowy. Dali radę, bo nie był to kredyt we frankach. Deep Blue Something i z tej najpopularniejszej płyty, najpopularniejsza piosenka, która nazywa się Breakfast at Tiffany's. Piękne, fajne, delikatne dźwięki, idealne na początek piątku. Jeszcze kilka godzin, będzie weekend.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: jada w radiu Złote Przeboje.
1: Mamy dla was nową, copiątkową zabawę, w której możecie zgarnąć planszową grę Hitster, ale najpierw trzeba się zgłosić do nas na złoteprzeboje.pl. I tak też uczynił słuchacz Tomasz z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
3: Tomaszu, drogi, już teraz mamy dla ciebie po prostu za to, że się słyszymy kubek radia Złote Przeboje w idealnych kolorach i o idealnej pojemności. W prezencie mamy go dla ciebie. Ale za chwilę staniesz przed szansą wygrania gry Hitster. A zadanie mamy dla ciebie, no nie ukrywajmy, bardzo proste.
1: Tak, zagramy ci dwa krótkie fragmenty Złotych Przebojów, a ty po prostu, twoje zadanie to powiedzieć, która z tych piosenek, uwaga, powstała w latach 90. Czy to jest jasne?
2: Okej, dobra.
1: No to lecimy w takim razie, jeżeli wszystko jest jasne, to uwaga. Pierwszy Złoty Przebój.
4: Paro statkiem, piękny rejs.
3: Przyjemne dźwięki, przyjemne. A teraz drugi utwór, uważaj.
1: No i teraz pytanie już oficjalnie. Która z tych piosenek, który z tych przebojów powstał w latach 90?
2: Drugi.
3: Drugi, Britney Spears, księżniczka tak, popu.
1: Sprawdźmy.
3: Odszyknięta.
0: Gratulacje. Nagroda główna leci do ciebie.
3: No i Tomaszu z Wrocławia, wygrywasz grę Hitster i brawo, brawo dla ciebie.
1: Brawo.
3: I dorzucamy oczywiście wspomniany kubek radia Złote Przeboje o idealnej kawowej pojemności. Gratulujemy.
2: Super, fajnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo.
1: Miłego grania w Hitstera przez cały weekend. Britney Spears, Baby One More Time, 1998. Cały czas możecie zgłosić się do naszej zabawy, do Hitsteriady na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejna gra planszowa. Do zgarnięcia za tydzień o 9.30.
0: Hitsteriada w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czyta lektor AI.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: I want to break free, czyli chcę się uwolnić. No jest szansa, kochani, jest szansa. To taki hymn nasz, piątkowy, poranny, grupa Queen w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I my się w tej chwili uwalniamy.
1: Chcę się uwolnić, to nic, to mało powiedziane. Chcę się wyrwać w stronę weekendu razem z Futryną. Tak my zawsze czynimy w piątek o tej porze. Już bardzo dziękujemy, kończymy program poranny. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr Jachim,
0: dzięki.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A teraz będzie z wami Gosia Kościelnia.
2: I już nawet jestem, elektrony swobodne opuszczają studio, a ja zostaję z własnej woli, nieprzymuszonej, teraz Lighthouse Family.

Za 5 minut będzie godzina 10, a o 10 oczywiście najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy, posłuchajmy ich razem.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl. Reklama.
9: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Bydgoszczy.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam z prośbą o sprawdzenie i przypomnienie w szkołach zasad bezpieczeństwa. Zwróciła się do dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych Kujawsko-Pomorska kurator oświaty. To reakcja na ostatnie tragiczne i niebezpieczne zdarzenia w szkołach w całej Polsce. Grzegorz Pałka.
12: Grażyna Dziedzic apeluje też o zwracanie uwagi na niepokojące zachowanie osób przebywających w otoczeniu placówek oraz przedmioty pozostawione bez nadzoru. W sytuacjach budzących uzasadniony niepokój należy kontaktować się z policją.
11: A w okolicach bydgoskich szkół, a także po uzgodnieniu z dyrekcją w szkołach jest dziś policja. Teraz 43-latek z Bydgoszczy, który mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, wsiadł na rower, rozpędził się i przewrócił się na Jagiellońskiej. Mężczyzna dostał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Rozpoczął się długo wyczekiwany remont wiaduktu nad ulicą Brzechwej. Zamknięty dla ruchu został odcinek ulicy Dworzec i są objazdy. Niebawem zamknięty zostanie też zabytkowy most kolejki wąskotorowej w Koronowie. Szczegóły w wiadomościach o 11.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
11: Specjaliści od pogody w tej kwestii się nie mylili. Przyszło ochłodzenie, 14 stopni, tyle na termometrach w Bydgoszczy. Dziś maksymalnie około 13, 14 też jutro, 13 w niedzielę i chłodno będzie też w przyszłym tygodniu od 13 do góry 17 stopni. I sporo deszczu popada jutro przed południem, w niedzielę, w poniedziałek też będą potrzebne parasole.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
9: Piątkowe przedpołudnie, jak ja lubię to mówić co tydzień. 2 minuty po godzinie 10:00, Gosia Kościelniak i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie wypełnione największymi przebojami lat 80. i 90.

0: Robota nie zając.
1: Mamy piątek, mamy październik, przed nami weekend. Bardzo miłe okoliczności. Kto w pracy słucha Radia Złote Przeboje, niech czuje się teraz pozdrowiony. Pracujemy przy naszej ulubionej muzyce, największych przebojach lat 80. i 90. No, a propozycję na dziś mam taką, w związku z tym, że robota nie zając, to opisz swoją pracę w 5 słowach. Moja praca w 5 słowach. Ja też się nad tym zastanowię. Kreatywność w piątek? Oczywiście. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. 224430 to jest nasz numer telefonu. 224430. Może napisać mail robota@złoteprzeboje.pl. A jak chcecie zobaczyć, jak ja się cieszę bardzo z tego dzbanka filtrującego, który trzymam w dłoniach, no to widać go na przykład, mnie zresztą też, na naszym Instagramie.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny.

0: Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.

0: obracał się, obracał od najmłodszych lat. Obracał się w świecie show biznesu. A dzięki komu? Dzięki mamie, która pracowała jako agentka teatralna. W związku z tym mały chłopiec, który nazywał się Phil Collins, regularnie pojawiał się i na scenie teatralnej, i na ekranie. No i potem 13-letni Phil Collins wystąpił jako statysta w A Hard Day's Night, czyli w filmie Beatlesów z roku 1964 roku, grając nastoletniego fana, który oglądał występ zespołu. Jego scenka, w której oglądał utwór You Can Do That, została ostatecznie wycięta z kinowej wersji, niestety. Materiał z jego udziałem się zachował dzięki nagraniom z The Ed Sullivan Show, a sam Phil Collins zobaczył siebie na ekranie dopiero w 1996 roku podczas pracy nad dokumentem rocznicowym. A teraz zaśpiewa.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Czyta lektor AI.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy Van Life, Retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się opisać naszą pracę w 5 słowach dzisiaj. A jak się okazuje, to nie jest takie łatwe, bo się ta miłość do pracy w 5 rzadko mieści, albo tej miłości na 5 nie wystarcza.
2: Moja praca w kilku słowach wyglądałaby tak. Kreatywność, uśmiech, szycie, siedzenie i powrót do domu. Z tego jestem bardzo zadowolona. Lubię swoją pracę.
3: Odpowiem swoją pracę w 4 słowach. Lubię to, co robię. Pozdrowienia dla Radia Złote Przeboje.
4: Witam Radio Złote Przeboje. Moja robota to nie głupota, a moje życie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam Was mocno. A moja praca w 5 słowach? No, byłoby na przykład tak. Kocham słowo i muzykę. Hej! Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Albo robota@złoteprzeboje.pl można napisać. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do 12:00.

Przepiękna piosenka o Warszawie. Taka Warszawa i Beata Kozidrak. Przebój z 98 roku. W Radiu Złote Przeboje już za 5 minut, dokładnie o 11:00, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do naszej rozmowy w cyklu Robota Nie Zając i oczywiście największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Bydgoszczy.
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Szkoły wdrażają procedury bezpieczeństwa po ostatnich atakach uczniów w okolice placówek. Patroluje gdzieś też policja, a w uzgodnieniu z dyrekcją funkcjonariusze wchodzą do szkół, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
16: Mogą to być patrole zarówno umundurowane, ale także będziemy korzystali z policjantów nieumundurowanych.
15: Nieumundurowani policjanci, którzy będą pojawiać się gdzieś w okolicach szkół, będą mieć na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem Policja. Teraz utrudnienie dla kierowców i zapowiedź utrudnień dla rowerzystów i pieszych. Rozpoczął się remont wiaduktu nad ulicą Brzechwy. Zamknięty dla ruchu został odcinek ulicy Dworzec i są objazdy. Zamknięty zostanie też zabytkowy most kolejki wąskotorowej w Koronowie. Gmina planuje prace naprawcze drewnianej nawierzchni. Utrudnienia mogą potrwać około miesiąca, ale na razie nie wiadomo, kiedy się rozpoczną. Przyjazna przestrzeń nie tylko dla mamy i dziecka, ale dla całej rodziny oczekującej potomka powstała w Szpitalu Politechniki Bydgoskiej. Zajrzymy tam w wiadomościach o 12.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda w Bydgoszczy.
15: Chwilami dość silny wiatr będzie nam dzisiaj dokuczać przez cały dzień w Bydgoszczy, a przez to jest zimno. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj 14 stopni, ale ta odczuwalna temperatura będzie niższa. Do tego w ciągu dnia dużo chmur. Jutro i w niedzielę 13-14 stopni i będą potrzebne parasole. Zresztą parasol niech już będzie na stałym wyposażeniu torebki czy samochodu. W przyszłym tygodniu też sporo deszczu i będzie chłodno.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11, piątkowe przedpołudnie, Gosia Kościelniak. Zapraszam, największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla nas. Mam nadzieję, że przy nich, tak jak mnie i wam, dobrze po niedzieli.
17: Radio Złote Przeboje.
14: A ponieważ robota nie zając, to dzisiaj sobie gawędzimy pomiędzy naszą ukochaną muzyką o tym, czy można i jak opisać naszą pracę w 5 słowach. Dzisiaj piątek, 5 słów. Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Do godziny 12 sobie gawędzimy, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo.

właśnie podczas pracy nad tym utworem, który przed nami, swój studyjny debiut zaliczyła Kaja. Wówczas nastoletnia, śpiewała w chórkach. Zaraz będzie można się przysłuchać jej pierwszemu nagraniu w życiu. Piosenka zachwyciła słuchaczy, stała się jednym z największych przebojów końca ostatniej dekady PRL. No bo wtedy my, Polacy, marzyliśmy o zmianie i chętnie wyśpiewywaliśmy słowa o wolności, o miłości, o buncie, dając upust nagromadzonym przez lata emocjom. I zadowolony z efektu końcowego był sam twórca piosenki, Tomasz Lipiński. No, spotkali się nieraz z problemami z cenzurą. Takie czasy, dorastające w latach 80. pokolenie buntowników. Radio Złote Przyboje i Tilt.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
19: Neonet, Neonet.
20: Do korzyści pełen sklep.
19: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
21: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
19: Neonet.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się dzisiaj opisać pracę swoją w 5 słowach. Mail z Wrocławia. W 5 słowach mam określić swoją pracę. Życzliwa, zgrana ekipa pozytywnych ludzi. I niech tak zostanie do mojej emerytury. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, u mnie to wygląda tak. Kwiatki, szambonierka, każdy chętnie zerka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Michał z Lublina.
3: Mój opis moich dwóch prac będzie taki. Służę, uczę, rozwijam. Jestem spełniona.
4: Witam, Andrzej z trasy. Moją pracę w 5 słowach opisałbym tak. Oczy w koło głowy za kierownicą. Pozdrawiam.
1: 2-2, 4-4 i 3-0. Albo mail robotamałpa.złoteprzeboje.pl. W 5 słowach opisz swoją pracę. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuje i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

I ten nieodłączny kapelusz Adelmo Fornaciari, no bo tak naprawdę nazywa się Cukero. Jeden z niewielu włoskich muzyków, któremu udało się odnieść taki sukces za granicą. Wielokrotnie podkreślał, że lubi przyjeżdżać do Polski. Mówił, że czuje się tutaj świetnie, bardzo mu się podoba, ludzie są przyjaźni, słuchają jego muzyki. To jest dla niego ważne. Dodał też, że podoba mu się warszawska starówka, a przede wszystkim kobiety, które są bardzo słodkie. Dlaczego mnie ten komentarz nie dziwi? Dziewczyny, dla Cukero jesteśmy słodkie. Radio Złote Przeboje, a teraz Everything But The Girl.

0: fantastycznie Bruce Springsteen tańczył w ciemnościach w roku 1984. Do dziś właściwie za 5 minut będzie 12 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej.
19: Reklama.
20: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
21: Wiadomości z Bydgoszczy.
22: Beata Korzeniowska, zapraszam. Policyjne patrole w okolicach szkół, a na prośbę dyrekcji także w samych szkołach. Tak gdzieś wygląda wokół placówek oświatowych w Bydgoszczy, ale także w całej Polsce. A z prośbą o sprawdzenie i przypomnienie w szkołach zasad bezpieczeństwa zwróciła się do dyrektorów placówek oświatowych kujawsko-pomorska kurator oświaty Grzegorz Pałka.
23: Grażyna Dziedzic apeluje też o zwracanie uwagi na niepokojące zachowania osób przebywających w otoczeniu placówek oraz przedmioty pozostawione bez nadzoru. W sytuacjach budzących uzasadniony niepokój należy kontaktować się z policją.
22: Najlepiej dzwoniąc pod numer 112. Pokój rodzinny dla mamy, taty i dziecka. Przestrzeń do wspólnego jedzenia i nowoczesna kuchnia powstały w Szpitalu Politechniki Bydgoskiej przy ulicy Szpitalnej. W rodzinnym pokoju jest i łóżko dla mamy, i kanapa dla taty. Jest też kącik do zabawy dla starszego rodzeństwa. W Bydgoszczy rozpoczynają się dziś dni projektowe. To już 5. edycja wydarzenia, które łączy architekturę i rozmowę o tym, jak powinno wyglądać współczesne miasto. W programie jest ponad 30 wydarzeń. Większość odbędzie się w Młynach Rotera.
21: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
22: Pochmurne i wietrzne będzie piątkowe popołudnie w Bydgoszczy. 14 stopni, tyle dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 13, ale ten wiatr sprawia, że jest zdecydowanie chłodniej. Jutro 14 stopni przed południem będzie padać, popada też w niedzielę i w poniedziałek i w przyszłym tygodniu. Dużo deszczu, trochę słońca. Wtorek ma być pogodny, ale będzie już chłodniej od 13 do góry 17 stopni.
21: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
0: Jakie świeżutkie, jakie piękne i nowe. Właśnie się rozpoczyna popołudnie piątkowe. Nawet nie wiedziałam, że się tak pięknie zrymuje. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje dla Was i Ricky Martin.

Ależ chrypka. Miała 6 lat, gdy poszła do cyrku, ale nie siedziała na widowni. Wręcz przeciwnie, to ją oglądano. Janet Biedermann, niemiecka piosenkarka znana właśnie z tego hitu Rock My Life, już jako 6-letnie dziecko dołączyła do grupy akrobatycznej w państwowym cyrku dla dzieci, który zwał się Lilliput. Przez kilka lat trenowała tam taniec i akrobatykę, zanim jako nastolatka skupiła się już na karierze muzycznej i aktorskiej. No ale ta chrypka to po prostu było coś, z czym się prawdopodobnie urodziła. Wiele wokalistek chciałoby taką właśnie. Nick Kershaw, Radio Złote Przeboje. No i już niedługo, za kilkanaście minut zakończymy, podsumujemy naszą dzisiejszą rozmowę w naszym cyklu Robota nie zając. O opisaniu swojej pracy w 5 słowach.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Plażowy.

0: 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc opisywaliśmy dzisiaj swoją pracę w 5 słowach, a prace mamy przeróżne.
2: Dzień dobry, moja praca w 5 słowach to wino, kobiety i śpiew. I voilà.
3: Bardzo ciężka to, co na budowie jest. Pozdrawiam.
4: Witam odnośnie pracy. Jestem elektrykiem. Lubię ciągnąć kable.
1: Dziękuję i mocno pozdrawiam. A dzisiejszy laureat to człowiek, który tak opisuje siebie w pracy.
5: Kudłaty, durnowaty, reperuje stare graty.
1: Aż chciałabym przyjść z jakimś gratem do naprawy do ciebie. Przysłałam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Całkiem nowy. Dzięki za dzisiejszą zabawę i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

Początek obsesji artysty, który przed nami w Radiu Złote Przeboje na punkcie cyfry 9 wiąże się z taśmą testową ze studia, którą John Lennon pociął i wykorzystał przy tworzeniu utworu Revolution 9 i powtarzanych kółko Number 9, Number 9, Number 9 stało się dla niego żartem, no ale potem motywem przewodnim. W numerologii cyfra 9 symbolizuje świadomość uniwersalną, spełnienie, energię i niezależność. Ale też John urodził się 9 października 1940 roku, czyli dziś obchodziłby 86. urodziny. A jego pierwszy dom rodzinny znajdował się pod adresem 9 Newcastle Road w Liverpoolu, a remastering nagrań The Beatles wydano celowo 9.09.2009 roku właśnie ze względu na te porównania.

0: na piątkowe popołudnie idealny. Za 5,5 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
16: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
17: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
20: Prawniczka z RPA laureatką pokojowej Nagrody Nobla. 10 osób zatrzymanych za groźby. Policja kontroluje polskie szkoły. Najlepszy rynek pracy w Europie. Polska stolica na czele unijnego rankingu. Ewelina Walczak. Południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. 20 osób zatrzymanych w sprawie nagrań publikowanych w internecie, których autorzy zapowiadali rzekome ataki na szkoły. Wśród nich są nieletni, którzy zamaskowani nagrywali filmy z groźbami. Służby sprawdziły już 11 tysięcy placówek oświatowych i terenów wokół nich. Bezpieczeństwa uczniów pilnują także policjanci w cywilnych ubraniach, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
0: Wszystko po to, żeby po pierwsze było bezpiecznie, żeby wyłapać wszystkie osoby, które na kanwie tych ostatnich zdarzeń będą próbowały właśnie zaistnieć.
20: Nie ma dotąd dowodów na to, by internetowe groźby były częścią jednej zorganizowanej akcji w całym kraju. Tak twierdzi Komenda Główna. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK ostrzegają przed rosnącą dezinformacją. Zmanipulowane zdjęcia, wyrwane z kontekstu filmy i groźne deepfake'i mają wywołać strach, nakręcić konflikty i wyciągnąć od nas pieniądze. Eksperci zalecają, by przed udostępnieniem sensacyjnych doniesień weryfikować ich źródła. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Więcej o tym Błażej Kulesza.
21: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
22: Zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
21: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł. W karierze.
20: Warszawa z najlepszym rynkiem pracy w Europie. Stolica otwiera unijny ranking z najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia, wyprzedzając m.in. Pragę i holenderski Utrecht. Ten sukces to głównie efekt kryzysu demograficznego. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem na kontynencie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
24: Dziś chłodniej i jesień rządzi. 11 w Suwałkach, 13 stopni w centrum, na wschodzie i nad morzem, a na zachodzie do 14. Chwile ze słońcem są możliwe, a na zachodzie i północy może padać.
23: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Kolejna godzina popołudnia piątkowego przed nami i największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Pet Shop Boys, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Nasz kolega radiowy, głos, który znacie z porannego programu i to jak, Tomek Florkiewicz pojawił się i będzie się pojawiał na planie nowego muzycznego telewizyjnego programu Hitster w połączeniu największych przebojów i ogromnych emocji. Zobaczcie szczegóły na naszym Instagramie i Facebooku, gdzie na przykład ostatnio rozmawiał z braćmi Szczepanikami z zespołu Pectus, między innymi o muzyce nam najbliższej w Radiu Złote Przeboje, bo z lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewia, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji.

0: Wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

będzie 24 dzień października. Koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie. No i mamy dla Was zaproszenie. Oczywiście, jak dołączyć do zabawy? Otóż zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam maksymalnie w 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Bawcie się dobrze i do zobaczenia na koncercie.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
24: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie i fragment popołudnia. Już teraz w godne dłonie oddaję resztę popołudnia piątkowego, a to sama przyjemność. Wiem, że przygotował dla Was największe przeboje lat 80. i 90. No i jak zwykle ciekawostki, wyjątkowe historie o muzykach. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, dzisiaj sporo niespodzianek. Na pewno będziemy sobie przeprowadzać małą rozgrzewkę przed weekendem, który tuż, tuż. Atrakcji mnóstwo. Na pewno wpadnie do mnie dzisiaj popołudniową porą Marzena Rogalska. No i będę miał dla Was na pewno kilka propozycji nie do odrzucenia. No to co? Zaczynamy w takim razie.

Pamiętaj o polskiej obywatel GC w Radiu Złote Przeboje. No mogę obiecać, że za chwilę, mówiąc szumnie o Polskę, zapytamy. Za chwilę sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 14:00.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowy 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
2: Dochodzi już 14 w kalendarzu, 9 października, piątek. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
3: Zdjęcia, noże i groźby w sieci. Seria zatrzymań. Znamy ceny paliw na weekend i poniedziałek. Sztorm paraliżuje Bałtyk. Odwołane promy do Szwecji. Trwa seria zatrzymań nieletnich, którzy publikowali w sieci filmy nawołujące do agresji w szkołach. Policja na razie mówi o 16 osobach. Funkcjonariusze są w pobliżu szkół, sprawdzają zgłoszenia, monitorowane są niebezpieczne zachowania w internecie, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia.
3: Podsumowanie działań policji w zakresie zatrzymań po agresji w polskich szkołach odbędzie się po godzinie 14. Policja zapowiada, że liczba zatrzymanych rośnie z godziny na godzinę. Tymczasem policja z Łodzi szuka sprawcy zranienia dwóch nastolatek. 13 i 15-latka wyszły z jednego ze sklepów, gdy podszedł do nich nieznany mężczyzna, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
5: Zaczepił je, a następnie zaatakował nieznanym dotychczas narzędziem, czym spowodował obrażenia powierzchowne na policzkach. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
3: Mundurowi zabezpieczyli monitoring z okolicy miejsca zdarzenia i przesłuchują też świadków.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. W weekend oraz w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 97 groszy, 98 7 zł 85 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Promy do Polski odwołane. W Szwecji to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Ludzie listy piszą, a właściwie to pisali do męża, wojsku, rodziny, na emigracji, szkolnej miłości. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś ta forma komunikacji była niezwykle popularna, teraz w dobie telefonów odeszła do lamusa. Ręczne pisanie wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
7: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
8: Kiedyś do męża, do syna, kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
3: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia najładniej będzie na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami przelotny deszcz. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. No, powiem tak, jeżeli chodzi o pogodę, to szału nie ma. Sprawdzałem też prognozy na weekend. Jeszcze bardziej szału nie ma. Ale dobrze, na szczęście piątek. Popołudnie pięknie nam się zaczyna rozkręcać. Sporo propozycji na weekend będę miał dzisiaj dla Was. Wpadnie do mnie tradycyjnie na pewno Marzena Rogalska, nie mówiąc już o tym, że też sporo niespodzianek dzisiaj. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam teraz Europe.

Perfect Love, czyli idealna miłość, i Lutrysze McNeil. No podobno taka miłość nie istnieje. Wcześniej The Final Countdown, czyli piosenka bardzo szczególna, no bo pewnie każdy z nas był w sytuacji, kiedy zaczyna nam grać w głowie od samego rana jakaś piosenka i z tej głowy nie chce wyjść. No słuchajcie, jest utwór, który kasuje inne takie piosenki i to jest właśnie Europe The Final Countdown. No i ktoś pewnie teraz zapyta, no dobrze, a jak skasować grającą nam w głowie od rana The Final Countdown? A tego to już nie wiem.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla

0: Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jennifer Lopez pięknie w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście zwyczajowo zaglądamy na jej Instagrama. Niezmiennie pięknie, nie wiem jak ona to robi, że mając tyle lat ile ma, wygląda tak jak wygląda. Ale z tego co wiem, to nie tylko ja się nad tym zastanawiam, ale podejrzewam, że większość pań również. Jennifer Lopez w ostatniej wakacji obchodziła 57. urodziny, no co oznacza, że formalnie rzecz ujmując jest panią przed 60. Jason Donovan, teraz w Radiu Złote Przeboje, no a na pewno jeszcze dzisiaj odwiedzi mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Weekend pełen gości.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
6: Let's go, girls!

jest najbardziej kolorowy zespół świata, czyli ABBA w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś znalazłem niezwykłą historię związaną właśnie z tym zespołem, trochę tłumaczącą, dlaczego było tak kolorowo. Wszystko ponoć przez szwedzkiego fiskusa, który pozwalał odliczać od podatku wydatki na stroje pod warunkiem, że nie nadawały się owe stroje do chodzenia normalnie po ulicach. No i to by tłumaczyło, dlaczego zespół ABBA wyglądał tak, a nie inaczej. Jeżeli chodzi o tak zwane wrzucanie w koszty, no to nie takie rzeczy się u nas odbywały i być może nawet dalej się odbywają, nie wiem. Piątkowe popołudnie, za niespełna 12 minut 15 i sprawdzone wiadomości, teraz The Cars i Drive.

0: Monika Brodka, pięknie. Swego czasu jedna z amerykańskich gazet napisała o niej, że to, cytuję, najlepszy polski towar eksportowy. Trochę a propos, no dumni jesteśmy nie tylko z Moniki Brodki, ale też i z Huberta Hurkacza, ale o tym z dumą opowie Ewelina Walczak.
1: Duma mnie rozpiera, bo Hubert Hurkacz przełamał klątwę. Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza, ale oczywiście więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Reklama.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
7: Dochodzi już 15, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
8: Seria ataków i fala dezinformacji, zatrzymano 19 osób. Hurkacz przełamał klątwę, Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza. Koniec z podwójnymi dyżurami. NFZ bierze grafiki lekarzy pod lupę. Nie potwierdziły się informacje o rzekomym challenge'u w szkołach. Nie ma też jednoznacznych dowodów, że te trzy zdarzenia w Ostrołęce, Podwyżkowym i w Sierpcu były ze sobą powiązane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek, a w działania zaangażowano 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, zapewnił minister, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci. A na Mazowszu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Dziś zamknięto 49 szkół, a tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała też mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
8: Ponadto wszystkie szkoły mają ponownie sprawdzić procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Hubert Hurczak sprawił niespodziankę w Szanghaju. Polski tenisista wygrał z Nowakiem Dżokowiczem. Hurkacz nie dał rywalowi większych szans i zamknął spotkanie w dwóch setach. To jego pierwsze zwycięstwo nad legendarnym Serbem. Wcześniej Hurkacz przegrywał z nim 8 razy z rzędu. Dzięki temu triumfowi Hubi awansował do trzeciej rundy turnieju. Szpitale pod lupą NFZ. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
11: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
8: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Jesienią Polacy coraz częściej nie wybierają ciepłych krajów, a podróż w poszukiwaniu grzybów. I to nie tylko w polskich lasach, mówi Marcin Starkowski z Sky.pl.
12: Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
8: Choć oczywiście nie brakuje też wyjazdów do ciepłych krajów, które o tej porze roku bywają przecenione.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
5: Beata Korzeniowska, zapraszam pokazem spektaklu Wichrowe Wzgórza Love to Die w reżyserii Klaudii Hartung-Wójcik rozpocznie się 25. edycja festiwalu Prapremier, organizowanego przez Teatr Polski. Ten spektakl będzie można zobaczyć na małej scenie, a potem kolejne spektakle i wydarzenia towarzyszące. Festiwal Prapremier startuje 16 października, a dzisiaj o 16.30 dokładnie rozpoczną się Bydgoskie Dni Projektowe. To już 5. edycja wydarzenia, które łączy architekturę, design, sztukę i rozmowę o tym, jak powinno wyglądać współczesne miasto, mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
13: Płaszczyzna dialogu między urbanistami, artystami, projektantami, architektami, ale także mieszkańcami zainteresowanymi tą materią.
5: W programie w sumie ponad 30 wydarzeń, większość będzie odbywać się w Młynach Rotera.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
7: Piątek, do końca dnia słoneczny. Na południowym zachodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach od 11 do 15 stopni, wyjątkowo sprawiedliwie. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. Tak wygląda piątkowe popołudnie. Weekend, uprzedzając wasze pytania, wygląda tak. Sobota deszczowa, niedziela deszczowa. Także tak, 15 już za nami, na szczęście w Radiu Złote Przeboje prognozy muzyczne zawsze dopisują, u nas zawsze świeci słońce. Za chwilę Sting, no a teraz piosenka, która podejrzewałem, że mogła powstać przy okazji wakacji. No i kiedyś pytaliśmy Kazika Staszewskiego, jak to naprawdę było, no i potwierdził. Czyli utwór oparty na faktach, gdy nie ma dzieci.

Sting. Pięknie. 2 października obchodził kolejne urodziny. No, ale pamiętam, kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. W końcu to już 75 lat. Na co Sting odparł tak? Lubię pracować. Czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafiłbym to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, powiem szczerze, ja tam od czasu do czasu lubię posiedzieć i nic nie robić, a weekend świetnie się do tego nadaje, prawda? No, ale póki co pracujące piątkowe popołudnie, teraz Irene Cara, a za chwilę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i popracujemy nad weekendem.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
19: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1+1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A, to pędzel.

0: Pięknie, formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, no tylko u nas największe hity lat 80. i 90. Gdybym powiedział, że mamy dzisiaj piątek, to co odpowiedziałaby Marzena Rogalska? Dzień dobry.
1: Weekendu początek.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, pięknie gramy dzisiaj, pięknie grać będziemy też jutro. Na dodatek fantastyczni goście. Kto do ciebie wpadnie jutro?
1: Jedna z najbardziej sympatycznych postaci w showbizie. Kompozytor, wokalista, proszę ja ciebie, instrumentalista, mianowicie Tomek Szczepanik.
0: Obiekt westchnień też zapewne, prawda?
1: Kapeczkę też, ale powiem ci szczerze, że nam się zawsze świetnie gadało i nie tylko gadało, ale nam się zawsze również świetnie śpiewało. Jak ja tam kiedyś z Radiem Złote Przeboje wpadłam przed Bożym Narodzeniem, jak ja z nimi po góralsku śpiewałam, no więc ja zobaczę, czy jutro Tomek też będzie skory do śpiewania.
0: No a jak nie będzie, to zawsze można kierpec, a propos góralszczyzny, ściągnąć. Kierpec czy kierpc się mówi?
1: Jeden kierpc, kierpec. Ludzie, ratujcie, ratujcie, piszcie, a w każdym razie jutro słuchajcie o 12:00 weekendu jak marzenie z Tomkiem Szczepanikiem z grupy Pektus.
0: Słuchajcie, słuchajcie, tym bardziej, że jak to mawiają, Tomki to fajne chłopaki.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej!
17: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Muzyka i głos AI.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To kraina muzycznej łagodności Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. Za niespełna 10 minut wiadomości pochylimy się też na pewno nad pogodą, która zgodnie z tradycją postanowiła na weekend się zdecydowanie popsuć. No, deszczowo w sobotę, deszczowo w niedzielę. Na szczęście po godzinie 16 będę miał bardzo dobre wiadomości koncertowe, także pojawi się odrobina słońca. No a teraz muzycznie trochę a propos naszych tęsknot. Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę. Piosenka no nie jest tak beztroska, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Rigueira, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Muzycznie pięknie, vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 16 i wiadomości Radia Złote Przeboje, w nich Ewelina Walczak. No i z tego co widzę, będziemy mówić jednym głosem, ha, i to na jaki temat, proszę bardzo?
1: O nocnym zakazie alkoholu będziemy mówić jednym głosem, bo jak się okazuje, Polacy ponad podziałami chcą tego samego. Więcej oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
12: To już 16 w kalendarzu, piątek, 9 października. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
13: Ataki w szkołach na Mazowszu. Minister zapowiada dalsze działania. Nocny zakaz handlu alkoholem z poparciem ponad podziałami. Coraz więcej Polaków na L4 z powodu stresu i depresji. 19 osób zatrzymanych po kontrolach w 15 tysiącach szkół przeprowadzonych przez 24 tysiące policjantów. Służby podjęły te działania po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Na tę chwilę nic nie wskazuje, że te zdarzenia były ze sobą powiązane, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
13: Jak dodał, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mężczyźni podejrzani o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Przypomnijmy, jechali ponad 270 km na godzinę i uderzyli w prawidłowo jadącą Toyotę. Zginął 70-letni kierowca, a jego żona walczy o życie w szpitalu. Obu mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Sejm przyjął ustawę zaostrzającą zasady sprzedaży i reklamy alkoholu. Teraz zajmie się nią Senat. Badanie Fundacji Grow Space wskazuje, że niezależnie od preferencji politycznych Polacy chcą zmian. Na przykład wśród wyborców PSL poparcie wyniosło 100%, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji.
15: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy.
13: Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, jeśli podpisze je prezydent. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy, przypomina Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
16: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, komin może pęknąć.
13: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Tylko w ubiegłym roku spędziliśmy na takich L4 ponad 34 miliony dni.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
18: Beata Korzeniowska, zapraszam. Wiem, jeszcze jesień na dobre się nie rozkręciła, a teraz będzie o świątecznych światełkach i koncertach sylwestrowych. Lumina Park wraca do Bydgoszczy. Ogromna instalacja z tysięcy światełek rozbłyśnie w Myślęcinku. W tym roku odwiedzających czeka podróż dookoła świata. Otwarcie 30 października. A Filharmonia Pomorska ogłosiła właśnie program swoich koncertów sylwestrowych. Tym razem będzie to Sylwester z musicalem, moderator Arena przy Toruńskiej. Filharmonia zaprasza na 3 specjalne koncerty 30 grudnia o 17 i 20 oraz 31 grudnia o 20. Usłyszymy m.in. utwory z musicali Upiór w operze, Nędznicy czy Koty, a na estradzie soliści i orkiestra symfoniczna Filharmonii Pomorskiej.
17: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
12: W nocy najładniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej od 12 do 16, no i niestety w większości miejsc deszczowo. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie. No, przydałaby się odrobina słońca, prawda? Na szczęście muzycznie zabiorę was do ciepłych krajów razem z Madonną, La Isla Bonita. To za kilkanaście minut. Sprawdzimy, co ciekawego słychać u Cher, a teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 80. Słodkiego, miłego życia zespół Kombi.

Tony M w Radiu Złote Przeboje. Podobno literka M w nazwie tego zespołu znalazła się kompletnie przypadkowo, bo Frank Farian, który stał za sukcesem tego zespołu, stwierdził, że ta akurat literka pasuje mu najbardziej. No, także mogliby się zupełnie inaczej nazywać. Wcześniej Kombi i tu mam bardzo dobre wiadomości koncertowe, bo po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka będą bilety na koncert, który zdarza się raz na pół wieku. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Koncert Królowie Życia w Gdańsku. Po 18 będą bilety, a póki co zapraszam Was na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Czeka na Was zadanie związane z tymi biletami. YouTube teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj zajmiemy się snem.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
6: Długie jesienne wieczory

0: partnerem UEFA Champions League.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Wybudźcie marzeń ze snu w Radiu Złote Przeboje. To właśnie a propos snem zajmiemy się dzisiaj w naszym stałym cyklu
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które niektórzy z nas zadają sobie czasami, na którą nastawić budzik, żeby wstać bardziej wypoczętym. W internecie można znaleźć radę, żeby unikać pełnych godzin, bo wtedy podobno łatwiej obudzić się w odpowiedniej fazie snu. Czyli na przykład zamiast na 6:00 lepiej nastawić na 6:03. Tyle, że nauka nie potwierdza, że sama końcówka godziny ma jakiekolwiek znaczenie. Owszem, faza snu, z której się wybudzamy, może wpływać na to, czy rano czujemy się jak nowonarodzeni. Ale cykl snu nie trwa u każdego tak samo, więc wyliczenie idealnej godziny jest niemożliwe. Wniosek: wcale nie musimy wbrew panującemu przekonaniu nastawiać budzika na przykład na 7:03. Jeśli musimy wstać o 7:00, ważniejsze od magicznej końcówki godziny jest to, czy położyliśmy się spać odpowiednio wcześnie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
2: Czyta lektor AI.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Popołudnie i wieczór pod znakiem jesiennego chłodu i bardzo silnego wiatru. Pogodne niebo utrzyma się jedynie na południowym zachodzie, gdzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju dominują chmury i przelotne opady deszczu. Głównym zagrożeniem jest wiatr. Nad morzem szaleje sztorm, ale mocno wieje też na północnym wschodzie. A gdzie postoicie w korkach? Gęsto jest na pewno na autostradzie A4 w stronę Gliwic, bo na styku województwa opolskiego śląskiego pracują drogowcy.
12: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

Pięknie. La Isla Bonita to jest jeden z najbardziej znanych hitów Madonny. No tymczasem mało brakowało, a tę piosenkę wykonywałby ktoś zupełnie inny, bo autorzy zaproponowali ten utwór w pierwszej kolejności Michaelowi Jacksonowi. Ten pokręcił nosem, stwierdził, że niespecjalnie mu się ta piosenka podoba i nie bardzo jej czuje. No a Madonna już wiedziała doskonale, co z tym utworem zrobić. W zeszłym roku La Isla Bonita przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. No i ten wynik mówi chyba sam za siebie. Teraz Big Mountain w Radiu Złote.

0: pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu. Z tego, co widzę, to oprócz tego, że mamy piątek, no to jest jeszcze jedno święto, o którym mało kto wie.
1: Dzień jajka, proszę Państwa. A okazuje się, że my bardzo jako Polacy kochamy jajka. A jak bardzo te jajka kochamy, no to o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 17.30 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Wstał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
3: To już 17. piątkowe popołudnie wkracza w decydującą fazę. 9 października w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak.
4: Po szkolnych tragediach zapadają kolejne decyzje. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie. Kto zostanie prezydentem miasta? Polacy kochają jajka. Statystyki pokazują, jak bardzo. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Po atakach w szkołach w różnych częściach Polski, w tym Lublin, wzmacnia środki bezpieczeństwa. Każdy dorosły wchodzący na teren placówki musi podać swoje dane. Dyrektor jednej z lubelskich szkół, Joanna Jędruszczak, zwraca uwagę na problem dezinformacji.
5: Tylko operowanie faktami jest gwarantem tego, by sobie dobrze poradzić w tym trudnym czasie dla wszystkich.
4: A w Lublinie zatrzymano m.in. 18-latka, który w mediach społecznościowych opublikował wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nimi rządził przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej czy bezpartyjny Łukasz Gibała. Z opublikowanego dzisiaj sondażu dla portalu Love Kraków wynika, że wybory wygra Gibała z głosami 60% mieszkańców. On sam nie jest tego pewien.
7: Cieszę się, że prowadzę w tym sondażu, ale uważam, że to wcale nie jest przesądzone, że nie wiadomo dzisiaj, kto wygra i że musimy mieć pełną mobilizację przez ten czas, który pozostał do ciszy wyborczej.
4: A ta zacznie się o północy i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Koniec pobłażania dla twórców intymnych deepfake'ów. Do Sejmu trafi projekt przepisów wymierzony w osoby generujące i rozpowszechniające fałszywe materiały pornograficzne przy użyciu sztucznej inteligencji. Za tworzenie takich treści z udziałem dzieci grozić będzie nawet 5 lat więzienia. Nowe prawo ma chronić też dorosłych, których wizerunek zmanipulowano i udostępniono w sieci bez ich zgody. Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
8: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
4: A tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Noc pogodna, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej, od 12 do 16. No i niestety w większości miejsc deszczowo. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: No i nie będę mówił, a nie mówiłem, ale już w okolicach poniedziałku pojawiły się prognozy, z których wynikało, że no, weekend nie będzie należał do najładniejszych. Ale dobra wiadomość jest taka, że na pewno jeszcze przed 18 będę miał dla was na weekend propozycje nie do odrzucenia i nawet nie trzeba będzie wychodzić z domu. To jest najfajniejsze. Hadaway teraz.

If I was to meet you w radiu Złote Przyboje, świątkowe popołudnie. Za chwilę Maria Montel. Z jednej strony ma na swoim koncie 9 płyt, ale znamy ją i pamiętamy, no chyba tylko z tej jednej piosenki, która swego czasu była tak popularna, że doczekała się nawet wersji w języku mandaryńskim. Maria Montel, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, przez jakiś czas była dziewczyną obecnego króla Danii, Fryderyka X. No ale jeszcze bardziej zadziwiająca jest historia spotkania przez króla Danii swojej obecnej żony, bo podobno przedstawił się jej jako Fred z Danii, a ona przez długi czas nie zdawała sobie sprawy, z kim siedzi przy stoliku. No i jak to mawiają, nie od dzisiaj kobietę należy od czasu do czasu zaskoczyć.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
1: Nie tym razem.
2: Garderoba?
1: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
1: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
3: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie.

Skodą, Seatem lub Kuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Fantastyczna Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem propozycję na weekend, taką, że nie trzeba będzie wychodzić z domu. Moi drodzy, w weekend kolejne odcinki programu, w którym można zobaczyć m.in. Tomka Florkiewicza z Radia Złote Przeboje. Tak, tak, codziennie rano budzi was, a w weekend można go zobaczyć w programie Hitster, w programie z największymi przebojami, no nie tylko lat 80. i 90. W najbliższy weekend wśród gwiazd m.in. zespół Pectus, z którymi rozmawialiśmy o ich udziale.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
3: Wow, wow, wow.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Wieczorem parasole nie przydadzą się tylko na południowym zachodzie. W reszcie kraju sporo chmur i przelotny deszcz, który w nocy będzie przemieszczać się od zachodu w głąb Polski. Temperatura spadnie w nocy do 7-11 stopni w większości regionów. Na wschodzie zrobi się chłodniej, tam od 4 do 6 stopni. A cierpliwość przyda Wam się na ekspresówce. Drogowcy rozkręcili remont na S7 między Pcimiem a Lubniem. Spodziewajcie się tam sporych zwężeń i mocnych ograniczeń prędkości jadąc w stronę Tatr.
21: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: You Came to fantastyczne Kim White. Pamiętam, w jednym z wywiadów opowiadała, jak to będąc w ostatniej klasie szkoły średniej, koleżanki powtarzały jej, że kiedyś będzie sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. A propos ludzi sławnych, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który będzie miał dla was dzisiaj po 18:00 bilety na koncert. No oni to dopiero są sławni.
1: O, i Grzegorz to bardzo.
0: I Waldemar.
1: Dokładnie tak. Ten koncert odbędzie się w Gdańsku i Sopocie w Ergo Arenie 24 października, ale to nie koniec atrakcji, które czekają was po godzinie 18:00, bo ten weekend zaczniemy naprawdę z wielkim przytupem, no choćby muzycznie tak, to Eddie Grant.

0: Kocham po prostu ten numer i mogę go słuchać bez końca. Mam nadzieję, że wy również. Urszula i ja płaczę, takich polskich numerów z lat 80. i 90. na pewno po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje. Nie zabraknie. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Myślisz o likwidacji pieca węglowego i ociepleniu budynku jednorodzinnego? Weź dotację z programu Czyste Powietrze. Miasto Bydgoszcz zaprasza do kontaktu. Jako operator programu pomoże w złożeniu i rozliczeniu wniosku o dotację. Szczegóły pod numerem 52 58 56 403 oraz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziącka 9-15. Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa kontra GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków.
14: Pogoda.
3: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni. To już minuta po godzinie 18. Panie i panowie, no pora rozpocząć kolejny fantastyczny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla Was niespodziankę w postaci biletów na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, koncert odbędzie się 24 października. Bądźcie czujni, a na dobry początek Phil Collins i przyjaciele, czyli Genesis.

Powróciła już do zdrowia, koncertuje. Ostatnio odbyła się seria koncertów we wrześniu w pięknym Paryżu. No a do tego koncertowania powraca także już za kilka dni. To będą kolejne koncerty w Paryżu. A wiosna, jak spoglądamy na jej całą rozpiskę kalendarzową, no to zapowiada się naprawdę bardzo obficie, jeśli chodzi o koncerty, i to na całym świecie. To już prawie 11 minut po godzinie 18. No to teraz pora na norweską formację, która nieźle zamieszała na szczytach list przebojów w latach 80., ale także lata 90. Wiedli prym. Do dziś sprzedali mnóstwo płyt. Do dziś są kochani nie tylko w Skandynawii, ale także na całym świecie. Okazuje się, że Japończycy zakochani są w ich muzyce. Przed wami już teraz Aha.

0: Andrzej Piaseczny, Mafia, Imię Deszczu w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne dźwięki z lat 90. A propos lat 90. ostatnio jeden z moich radiowych przyjaciół zapytał mnie: Wojtek, z jakim kawałkiem polskim kojarzą ci się przeważnie lata 90? No to bez zastanowienia odpowiedziałem, że właśnie z tym numerem. Widziałam! Warius Manx, Orła Cień. Niedawno zapytałem Kasię Stankiewicz, jak po tylu latach odbiera ten numer.
1: Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: A jeśli o tej porze w piątkowy wieczór potrzebujecie zastrzyku energii, no żebyście mogli jeszcze się podelektować razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, to proszę nie sięgać po żadną małą czarną, tylko proszę dać zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest podwójna kofeina. Olivia Newton-John i John Travolta.

prosto z musicalu Grease, Olivia Newton-John i John Travolta w piątkowy wieczór w radiu. Złote przeboje, 24 minuty po godzinie 18, a jeszcze przed 19 ktoś z was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, a ten koncert kolejny odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, czyli na granicy. 22 4 4 3 0, jak tam, kochani, spędzacie ten wieczór? Dajcie znać, jak rozpoczął wam się także weekend. A już za moment Kaja i Bregowicz i niezwykła muzyczna historia.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na...

0: Mniejsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl. Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Jeżeli chodzi o wiatr, to też pozostaje on zagrożeniem, w szczególności w górach i nad morzem. Sobota nie przyniesie pogodowej rewolucji. W całej Polsce dominować będą chmury z przelotnym deszczem, choć na zachodzie możliwe

0: są większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy jutro przeważnie od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 18. A gdzie zwalniamy? Na pewno na A4 pod Wrocławiem. Drogowcy zamknęli łącznicę na węźle Kąty Wrocławskie.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jedna z dziewczyn ze Spice Girls, czyli Jelly Halliwell, w piątkowy wieczór w radiu. Złote przeboje za 25 minut będzie 19. Kojarzycie jeszcze ten numer z końca lat 90.
1: Sukienkę można zdjąć, a to lat 108 to jest za dobre wychowanie.
0: Racja brachu, prawy do lewego, Kaja i Goran Bregowicz. Niedawno Kaja zdradziła nam historię, jak doszło do spotkania jej z Goranem.
2: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground u stolicy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. Natomiast dwa tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: Po takich wspomnieniach Kai pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam ten numer Kaja i Bregowicz i prawy do lewego, to był 99 rok.

0: O, leżysz na hamaku gdzieś w naprawdę gorącym miejscu na ziemi, a z głośników płynąć mogą takie oto cudowne dźwięki. Josephine i Chris Rea w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 19, no to teraz panie i panowie, szansa dla kogoś z was, kto zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. Panowie 50 lat świętują na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, bo to arena stoi tak na granicy tych dwóch miast. No ale zanim powalczycie o te bilety, no to musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże jedno proste pytanie. Z czym kojarzą się wam królowie życia? Najbardziej kreatywna wypowiedź zostanie nagrodzona właśnie teraz, bo po drugiej stronie telefonu powinna być Zuzanna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco, Zuzia. Tak mogę do ciebie, mam nadzieję, mówić?
1: Tak.
0: Super, bardzo się cieszę. Zuzia, w takim razie powiedz mi, jak tam weekend ci się zaczął, dziewczyno?
1: No bardzo dobrze. Dopiero wróciłam z pracy, ale myślę, że w porządku będzie.
0: Jakieś fajne plany są na weekend?
1: Tak, na urodziny jutro idę.
0: Och, no to będzie zabawa, będzie się działo, cytując klasyka. Słuchaj, Zuzanno, ty napisałaś do nas, z czym kojarzą się tobie królowie życia, napisałaś czarne okulary, wolność i elektronika. Dlaczego akurat tak?
1: No, wolność to myślę, że bardziej mi mama przekazała, że kombi wchodziło tak w PRL-u, te lata 90., 2000, właśnie z tym brzmieniem elektronicznym. Więc te piosenki raczej ja właśnie kojarzę z takich młodych lat. No, wiadomo, czarne okulary, pan Grzegorz Skawiński, według mnie ten tak naprawdę wiecznie młody, nie jak Krzysztof Iwisz, myślę, że tutaj bardziej nawet, więc to było takie moje pierwsze skojarzenie.
0: No dobra, słuchaj, no to ja pozostaje mi chyba tylko jedno. Wręczyć ci, Zuziu, podwójne zaproszenie na koncert do Gdańska i Sopotu. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To będzie, słuchaj, świetny koncert i mam do ciebie wielką prośbę. Po koncercie koniecznie do nas zadzwoń albo napisz, jak było, dobra?
1: Dobra. Dziękuję bardzo.
0: A powiedz mi jeszcze, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz?
1: Myślę, że mamy właśnie.
0: O, no to dwie piękne kobiety będą delektować się tymi cudownymi dźwiękami. Zuziu, w takim razie przyjemnego wieczoru i fantastycznego weekendu ze Złotymi Przebojami ci życzę.
1: Dziękuję bardzo i również życzę miłego weekendu.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety trafią już za mniej więcej godzinę. Może właśnie do ciebie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Teraz Zakochana kobieta i Barbara Streisand. Life is

0: Każdą wolną chwilę uwielbia spędzać z rodziną, czy to na prywatnym jachcie, czy to także wędkując ze swoim synem. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje, do tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych, które w radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
6: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
18: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Reklama.
20: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
21: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem.
24: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
23: Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Chińczyk i Zhu. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki. Pierwszy mecz o 20.15 w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku.
21: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
20: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Minuta po godzinie 19:00. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał również dla Was bilety do Gdańska na koncert Królowie Życia. Szczegóły już niebawem, a zaczynamy naprawdę z wielkim przytupem, bo to Ace of Base.

0: francuska scena muzyczna lat 80. w radiu Złote Przeboje to France Gall. Prawie 10 minut po godzinie 19. Cały czas trwa wielka trasa koncertowa po Polsce. Królowie życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie, a my mamy wielką przyjemność, żeby na tych koncertach być, no i delektować się choćby takimi złotymi przebojami jak te. Słynny Avignon.
1: Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat.
0: Na to pokolenie i zespół Kombi, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Trójmieście, a jeszcze przed 20 ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That. Do dziś wierzy, słuchajcie, w UFO, a nazywa się Robbie Williams.

0: już niebawem mają ogłosić datę kolejnych występów na świecie. Dużo koncertów zaplanowanych jest także w Europie, ale na razie nic nie zdradzają. Pet Shop Boys w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 19 minut po godzinie 19. Całkowicie naturalna reakcja organizmu, czyli krótko mówiąc trema, może spotkać każdego z nas, a jak z tremą radzi sobie popularny aktor i muzyk Paweł Małoszyński?
1: Trema mam wszędzie zawsze, bez względu na to, czy gram 452 koncert z Kocisami, czy gram 622 spektakl Berka w teatrze, czy wchodzę przed kamerę, to zawsze mówię, że pierwsze dwa dni w ogóle moje na planie zdjęciowym to jest do wyrzucenia. I najchętniej to kończąc film czy serial, o teraz dopiero bym zaczął to kręcić, bo teraz wiem, jakbym to zrobił, bo potem najczęściej się wstydzę. Więc no, ale nic, trudno. Więc trama ta zawsze jest, która zaraz szybko mija, tak samo jak w teatrze i na koncercie, to sam zawsze mówię, pierwszy utwór i już jedziemy, dokładamy do pieca. Podobnie jest w teatrze, wychodzę, pierwsze dwie minuty, ten oddech taki przyspieszony, trochę taki, dobra, zaczę, to będzie dobrze. Wiesz, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jest, wiesz, w ogóle przedziwna sytuacja, bo bycie w teatrze jest w ogóle i na koncercie jest takim przerażającym też uczuciem, bo każdy koncert i każdy spektakl teatralny jest zupełnie czymś innym, jest innym doświadczeniem. Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz. I są pewne ramy, tak, w teatrze, ale czasami te ramy, wiesz, potrafią też się załamywać, tak, i nie wiadomo, jak zareaguje dzisiaj publiczność, albo ile osób będzie na koncercie, wiesz, jak nas przyjmą, nie, i tak dalej, więc no zawsze jest trema. Wiesz, to jest też dobre, bo napędza, wiesz, cały czas cię trzyma w gotowości, wiesz, jesteś w blokach startowych, a to chyba dobrze.
0: No jeszcze warto dodać, że muzyka skutecznie pomaga w walce z tremą. A w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z moich ulubionych zespołów lat 80. Mam nadzieję, że również i wasz, to Fleetwood Mac.

0: nieoficjalną maskotką tego zespołu był pingwin, to Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Już za moment będę miał dla was chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Lady Punk. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka? To nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na najwyższym.

0: Aflofarm.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
21: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

ten numer miał w sobie tyle pozytywnej energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. Tacy sami zespół Lady Punk, Janusz Panasewicz jeszcze po 20:00 pojawi się w studiu Radia Złote Przeboje. Będziemy wspominać ich trasy koncertowe po Polsce, bo są naprawdę niezwykłe. No a teraz pora na artystkę, która urodziła się w Nowym Jorku i wychowała, no i kocha to miasto, a już za kilka dni wyrusza w swoją najdłuższą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Przed wami Taylor Dane.

0: mieli być zagrożeniem dla m.in. zespołu Backstreet Boys, Take That. Tak się jednak nie stało, to NSYNC w radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 20. Na całego rozpędziła się trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk na koncertach świętują 50 lat na scenie, a wy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl mogliście zdobyć bilety na ten koncert. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Katarzyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię, Kasiu, bardzo gorąco. Poza anteną rozmawialiśmy jeszcze, że ty wracasz z córką z akrobatyki.
1: Tak, zgadza się, właśnie.
0: To co ta córka za numery wywija, powiedz?
1: No, różne ciekawe skoki, wyskoki.
0: Tak, rozumiem.
1: Gwiazdy, rozgwiazdy.
0: Wiem, że w radiu tego jakoś nie możemy pokazać, ale za to możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Kasiu, droga, ty odpowiedziałaś nam, że Królowie Życia tobie kojarzą się tak, z koncertami, presją, sławą, marzeniami i przemijaniem. A dlaczego akurat tak? Możesz streścić?
1: Dlaczego akurat tak? No, po prostu wyjazdy na koncerty wiążą się, dla mnie kojarzą mi się z ogromną presją, że chcemy wypaść jak najlepiej. W pewnym momencie osiągamy jakąś tam sławę, mamy marzenia, żeby dążyć do jeszcze więcej, do jeszcze wyżej, znaczy się wyżej, więcej zdobywać jakieś tam szczyty, aż w końcu może dojść do takiego momentu, że te nasze piosenki no niekoniecznie zostaną u wszystkich pamięci.
0: Ale mam nadzieję, że tak będzie. Od tego jest Radio Złote Przeboje, żeby właśnie takie numery z tych lat 80. i 90. przypominać, no i grać non-stop, żebyśmy się mogli po prostu delektować nimi o każdej porze dnia i nocy. Kasiu, droga, co ja mam teraz tobie powiedzieć? No chyba tylko jedno, że jedziesz na koncert!
1: Dzięki, super, ale się cieszę.
0: Też się cieszę, że na początek weekendu mogłem ci zrobić taką wielką przyjemność. Kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz, powiedz?
1: Myślę, że koleżanka, która bardzo lubi zespół Kombi, więc zrobi jej bardzo wielką radość tym biletem.
0: No to po naszej rozmowie koniecznie zadzwoń do koleżanki i powiedz jej, że jedzie na fantastyczne muzyczne wydarzenie. Kasiu, w takim razie pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i fantastycznego rodzinnego weekendu ci życzymy ze Złotymi Przebojami.
1: Dzięki, pozdrawiam również.
0: Trzymaj się ciepło. Teraz Berlin w Radiu Złote Przeboje.

0: aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Misiu, nudzę się w łóżku.
18: Postaram. postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi Egzotyczne Zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne Egzotyczne Zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
19: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Reklama.
23: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie. W tej godzinie zabierzemy was w muzyczną podróż i to nie tylko z grupą Kombi, ale także z zespołem Lady Punk. No a z grupą Big Day będziemy wspominać cudowne lata 90. i te niezapomniane koncerty. Bądźcie zatem koniecznie z nami.

0: Takie dźwięki idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z zespołem, który na muzycznej scenie jest od 34 lat. Wylansował mnóstwo kapitalnych przebojów. Jednym z nich jest W dzień gorącego lata. No i chyba wszystko już jasne. Zespół Big Day. Ostatnio zapytałem ich, z czego po tylu latach grania są naprawdę dumni.
1: Ja myślę, że mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić... Tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że...
0: Takich muzycznych wspomnień wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie. No a teraz pora na artystę, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że praca w ogrodzie i kontakt z naturą to dla niego najlepszy sposób na wyciszenie pomiędzy koncertami. Przed wami Shakin' Stevens.

0: takich piosenek proszę czerpać tą pozytywną energię na cały weekend. To Blondie Maria w Radiu Złote Przeboje. To teraz zabieram was w krótką podróż po Polsce i nie tylko, razem z Januszem Panasewiczem. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, gdzie najchętniej lubi zespół Lady Punk grać.
1: To było trochę związane z fanklubami też, bo na przykład z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo. A generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę. Czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce. Pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. To są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: Gdzie najlepiej w Polsce gra się zespołowi Lady Punk, opowiadał Janusz Panasewicz, a jeszcze przed 21 Grzegorz Skawiński opowie wam o miejscach na świecie, gdzie zespół Kombi uwielbiał występować. Zatem bądźcie koniecznie z nami.

0: siłą wodospadu artysta, który w 71 roku zaprojektował herb zespołu, wykorzystując znaki zodiaku wszystkich członków grupy. To Freddie Mercury, zespół Queen w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut Grzegorz Skawiński zabierze nas w cudowną muzyczną podróż po świecie. Zatem zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety

0: Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
16: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.

0: Bez tego zespołu ja osobiście nie wyobrażam sobie lat 80. To Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. A my w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje z naszymi gwiazdami odwiedzamy miejsca, w których najlepiej im się gra, najlepszy czują flow. No jak wielokrotnie powtarzają, tam jest najlepsza publiczność. To teraz Grzegorz Skawiński zabierze nas do Stanów Zjednoczonych, no i wspominać będziemy także te pierwsze zagraniczne występy zespołu Kombi.
1: Pamiętam, to był 87 rok, no pojechaliśmy do Ameryki, no to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy, to był ogromny luksus w ogóle, niesamowity, i parę jeszcze jakichś tam drobiazgów, oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To tyle wspomnień podróży po Stanach Zjednoczonych Grzegorza Skawińskiego i zespołu Kombi, a w Radiu Złote Przeboje, jak dla mnie, to jedna z najbardziej tajemniczych piosenek początku lat 90. Przed wami Enigma.

0: sposoby oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
6: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Promocja w salonie Łaptek na Bagalscy. Ludzie, jak to się opłaca!
8: Tylko teraz na hasło radio dodatkowe 10% rabatu na wszystkie oprawki. Optyk Domagalscy, Bydgoszcz Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Reklama. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
11: W Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dudkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula, czy też Budka Suflera.
12: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dudkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
13: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
12: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
13: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
12: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
13: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
12: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
13: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
12: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
13: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób był szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Lato miłości to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali, nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było taką chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
12: tytoniowych.
13: Tytoniowych, tak. I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Hu po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
12: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
13: tak,
12: etapie.
13: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, no, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
12: Ten test, tak?
13: Tak, test Wznieść Zdrowie. Anonimowy recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Drugim, no przerażowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czas ołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie wąskiej, taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, to jest nowy singiel Budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią.
12: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
13: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus? Arabów? To już najwyższy...
12: Mikrobus.
13: Najwyższy to był mikrobus, tak. O.
12: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
13: Chyba nie. W swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym... dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No, upycha się kolanem te pieśni, a co w środku? No nie do końca to jest interesujące dla nich.
12: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
13: owszem,
12: chyba nie bardzo.
13: Owszem,
12: czy się
13: owszem Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez, podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żeby playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
12: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
13: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka, chyba nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka, trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go, i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami, i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
12: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje szklana pogoda. Jak ten tekst powstał?
13: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o szklanej pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci. Nie, nie. Szklana pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy tę inwazję.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
12: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem: co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie, jak to jest?
13: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami. To nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język. Z całą miłością oczywiście dla polszczyzny, ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Window do nieba, tekst, tak. Chodź pomaluj mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych, ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz, najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie, robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
12: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
13: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miej mi złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję chyba po prostu profesjonalnie. Oczywiście jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
12: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
13: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było, to znaczy ta podróż była, dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. Razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć, i wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy i wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zdrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo, a ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach, i był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą, więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiesz nas wesoły autokar. Tam była taka Birgansz, to się miasteczko nazywało, i tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami i każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i oto okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, był odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były trzy albo cztery z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Całe stado wesołych tak hipisów razem z nami podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy. Trudno powiedzieć.
12: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
13: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
12: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
13: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił zdaniu właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział, no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
12: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu.

0: Natomiast tak, hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam, taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
1: No
0: i słuchaj, współczuję personelowi. Tak, trzeba uwagi. Ale prawdę mówiąc, pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą. No i ta sesja, o której wspominałem z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
1: Jak gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
0: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia. Oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Łosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem Życie w tytule dwie piosenki. Czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
1: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
0: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, że rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki swój czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji i pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pereksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, to że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
1: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
0: Na dobrą sprawę to... Jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. Bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby tej do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli

0: tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest
0: tak,
1: możliwe?
0: Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
0: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windę do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu i czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana, to naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
1: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości, na przykład Popijemy, Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
0: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicje właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
1: No to zespół Weekend.
0: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mm-hmm. Ja naprawdę, tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście, no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
1: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy...
0: Tam jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze. Nie ma jak zdrowy sport właśnie. To się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta. No, powiedzmy przewrotna.
1: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja Rzecz Święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
0: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Otóż kiedyś za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym, Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolicy, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek. No i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc. No i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
1: tym. Nie masz się chwalić.
0: Nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dosyć zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, daj, że jesteś spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki jej aktywności. W związku z czym mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji. Złote przeboje.
1: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
0: Z największą przyjemnością. Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie dziękuję.
0: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
1: Oczywiście.
0: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz.
1: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
4: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
1: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
4: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
1: Tak, jak to mówię, już szmat czasu.
4: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
1: Mm-hmm. Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
4: No pewnie, no to jest obowiązek. Aha. No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mm-hmm. Kiedyś nie było takiej możliwości w latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, To wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
1: No właśnie hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, to dobrze jest.
4: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
1: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
4: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie, praktycznie. I bałam się podejść. I wytłumacz mi, dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czeka, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
1: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
4: A Artur pogadał tam z chłopakami?
1: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze strony.
4: O, wow!
1: Tak?
4: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów. Panowie usmażyli.
1: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
4: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no, co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
1: Poprawię się,
4: tak.
1: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
4: 50. Tak.
1: Poleciałaś do
4: Londynu.
1: Do Londynu.
4: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
1: To tak trochę jak Madonna.
4: A co, ona też tak zrobiła?
1: No, ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
4: Wiesz co, ale co, z Włoch?
1: Nie, z Detroit chyba.
4: Z Detroit. Aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj. Aha. W jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
1: Tak.
4: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi
1: Klucz przed laty wyboru szkoły.
4: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
1: Dokładnie.
4: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam no niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce, tam bardzo dobrze mi szło, naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
5: Czyli wspinałaś się.
4: Potem, Boże, no mówię właśnie, że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc, bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie no, mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borsien Cisz z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
1: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
4: Kiedy mówiłam, tak?
1: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
4: Renowatio? Tak, że tak, się tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
1: wypiera
4: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaj się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak?
1: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
4: to
1: ja...
4: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
1: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
4: Też nawet nie pamiętam.
1: Albo 600, więc pewnie...
4: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
1: pewnie,
4: wiesz?
1: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
4: Ale w sensie?
1: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
4: A, żeby to przeskoczyć.
1: Zbliżysz się do tego wyniku?
4: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90.
1: W zeszłym wieku,
4: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
1: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
4: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie, wiesz, przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać, bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. I nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
1: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
4: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę je posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu i to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu i dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam z kolegów, nikt nie będzie miał pretensji. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu wiesz, no wie, że jego dzieło żyje i ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
4: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
1: Z pazurem.
4: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
1: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
4: Prawdopodobnie tak.
1: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
4: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Także to jest możliwe.
3: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Halo, to jo! Ciołek jeno przypomnieć, najlepsze promocje na okulary progresywne są jak zawsze na Bałtyckiej 64. Optyk okulista domagalscy Bałtycka 64. Takie oferty to nimo żaden.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: życie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią pojedynczy.